20 milion cu șiu. Zapiu hani sam șeno bencrat. U calțietu zmiera mada. Capuch na boban zbeju encrat. Krajki ha samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plaćom. Ej, čer jes jest, enkrat ben šao.